0: Sereng se roko mo ngwane Mengu mengu Sereng se roko mo ngwane Re batle magapu
1: Re batle magapu
2: Wa pala swa
0: Tshe tshe tshe